0: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
1: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urządzenia mobilne, w internecie i w radiu.
2: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj Gal oraz starszyznom, tak przeszłym, jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torresa, z których słuchacie Państwo naszej dzisiejszej audycji.
1: Dzień dobry, ze studia w Sydney wita Państwa bardzo serdecznie Joanna Borkowska-Surucić. Miło mi spotkać się z Państwem w środę 10 czerwca. A oto co przygotowaliśmy na dzisiejszą audycję. Za chwilę Dariusz Paczyński przekaże Państwu skrót najważniejszych wydarzeń radia SBS. Następnie temat dnia. Rząd federalny, Partia Zielonych oraz Koalicja pozostają w impasie w sprawie działań przewidzianych po uchwaleniu budżetu dotyczących podatków i Narodowego Programu Ubezpieczenia Osób z Niepełnosprawnościami. Po wiadomościach nadamy korespondencję z Polski Przemka Przybylskiego. Następnie spotkanie z profesor Moniką Kusiak, na które zaprasza Mira Danielewska z PERW. Znana na arenie międzynarodowej polska geolog i polarnik wzięła udział w 7 ekspedycjach polarnych na Antarktydzie jako pierwsza Polka i pierwszy polski geolog. Jeśli ktoś z Państwa chciałby poznać panią profesor Monikę Kuziak osobiście, to jutro w konsulacie jest zorganizowane spotkanie z nią o godzinie 18.30. No a teraz proszę Państwa... Zaczynamy.

0: advertising.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
2: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
1: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Koalicję na trzecie miejsce. Rada do spraw ziemi aborygeńskiej Nowej Południowej Walii zwoła nadzwyczajne posiedzenie, aby zdecydować o swojej odpowiedzi na proponowane zmiany w przepisach dotyczących gruntów korony, Crown Lands. Organizacja twierdzi, że zmiany te mogłyby podważyć 40 lat postępu w zakresie praw do ziemi rdzennych mieszkańców. Rząd Terytorium Stołecznego ma dzisiaj przedstawić swój budżet, w którym przewidziano zniesienie opłaty skarbowej od zakupu nieruchomości, tak zwane stamp duty, dla osób kupujących swoje pierwsze mieszkanie lub dom. Z opłaty skarbowej zwolnieni mają być również emeryci, niektórzy beneficjenci Narodowego Programu Ubezpieczeń Osób z Niepełnosprawnościami oraz osoby, które nie posiadały nieruchomości przez co najmniej 5 lat. Irańska rewolucyjna gwardia islamska podała, że przeprowadziła atak na bazę Stanów Zjednoczonych w odpowiedzi na wcześniejsze uderzenia na Islamską Republikę po zestrzeleniu amerykańskiego śmigłowca. Szef irańskiej dyplomacji zaapelował do zagranicznych sił wojskowych znajdujących się w pobliżu terytorium Iranu o opuszczenie regionu. Zaznaczył, że ich obecność wiąże się ze stałym ryzykiem wystąpienia nieprzewidzianych incydentów. Tymczasem dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych poinformowało, że jego siły rozpoczęły samoobronne uderzenia na Iran.

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Nawiedziło południe Filipin. Był to najsilniejszy wstrząs w tym kraju od 1976 roku, a jednocześnie najmocniejsze trzęsienie ziemi odnotowane na świecie w tym roku. Rozpoczęły się pierwsze wykopy w Hucie Pieniackiej prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej. We wskazanych miejscach mogą znajdować się masowe mogiły Polaków zabitych w lutym 1944 roku. Zamordowano wtedy około 850 osób. Był to jeden z wielu masowych mordów popełnionych w czasie zbrodni wołyńskiej. Donald Tusk odniósł się do nieobecności Polski podczas niedzielnego spotkania w Londynie, gdzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał z liderami tzw. grupy E3, premierem Wielkiej Brytanii, kanclerzem Niemiec oraz prezydentem Francji. Szef polskiego rządu podkreślił, że Warszawa nie zamierza akceptować decyzji podejmowanych bez jej udziału. Włodzimierz Czarzasty, dopytywany o napięcia między Warszawą a Kijowem, których powodem jest nadanie przez prezydenta Ukrainy jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, powiedział: potępiam tę decyzję, ale boję się eskalacji tego wszystkiego. I dodał: apeluję i proszę o rozsądek wszystkie strony. Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił w Sejmie, że żaden sprzęt kupiony dzięki środkom z programu SAFE nie trafi do Ukrainy. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej zdementował takie fake newsy powstałe wokół unijnego programu SAFE. We wtorek Polska Rada Ministrów zaproponowała, by od stycznia 2027 roku pensja minimalna wynosiła 4950 zł brutto, a stawka godzinowa 32 zł i 30 groszy. Oznacza to wzrost o 144 zł w stosunku do obecnej kwoty. Z kolei stawka godzinowa wzrosłaby o 90 groszy w stosunku do kwoty z 2026 roku. Rząd szacuje, że objętych podwyżką będzie 1,5 miliona Polaków. Ze sportu. Australijska piłkarska drużyna kobiet Matildas odniosły zwycięstwo 3-1 nad drużyną kobiet Meksyku w swoim drugim meczu towarzyskim. Trener drużyny Joe Montemuro powiedział, że wyniósł z tego spotkania cenne wnioski przed następnymi mistrzostwami świata. Somalijski sędzia Omar Artan, który miał być arbitrem podczas nadchodzącego mundialu, nie został wpuszczony do Stanów Zjednoczonych. Somalijczykowi odmówiono wjazdu po kontroli z powodu obaw powstałych w trakcie procedury weryfikacji. Doniesienia walutowe. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2 zł i 58 groszy. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 70 centów. Przegląd wiadomości radia SBS przedstawiła Dorota Banasiak, SBS Polish.

0: Oto temat dnia, który przygotował Dariusz Paczyński.
1: Rząd federalny, Partia Zielonych oraz koalicja pozostają w impasie w sprawie działań przewidzianych po uchwaleniu budżetu dotyczących podatków i Narodowego Programu Ubezpieczenia Osób z Niepełnosprawnościami, czyli NDIS. Tymczasem przed rozpoczęciem 5-tygodniowej zimowej przerwy parlamentarnej pozostały już tylko 2 tygodnie obrad. W miarę jak negocjacje trwają, osoby korzystające z programu NDIS z niepokojem oczekują na rozstrzygnięcia. Program ma bowiem przejść gruntowną reformę obejmującą

0: również znaczące cięcia wydatków. A oto szczegóły. Koalicja nie wyklucza współpracy z Zielonymi w celu przedłużenia prac nad dwoma odrębnymi dochodzeniami senackimi dotyczącymi reform zapowiedzianych po uchwaleniu budżetu, obejmujących zmiany podatkowe oraz Narodowy Program Ubezpieczenia Osób z Niepełnosprawnościami, NDIS. Zieloni domagają się więcej czasu na przeanalizowanie zmian strukturalnych i cięć w NDIS. Z kolei koalicja chce dokładniej zbadać kwestie związane z tzw. negative gearing, czyli systemem ulg podatkowych dla inwestorów oraz ulgą w podatku od zysków kapitałowych oraz opodatkowaniem funduszy powierniczych, trusts. Jane Hume, zastępczyni lidera partii liberalnej, powiedziała:
1: Well, the government's approach to scrutiny of these bills has been nothing short of scandalous. This is a government that promised transparency and accountability.
0: Podejście rządu do tych projektów ustaw jest niczym innym jak skandalem. To rząd, który obiecywał przejrzystość i odpowiedzialność. Było to jedno z jego zobowiązań po powrocie do władzy, a tymczasem zrobił dokładnie coś przeciwnego. Wszystko, czego oczekuje Senat, to możliwość dokładnego przeanalizowania tych ustaw, bo właśnie na tym polega rola Senatu. To jest nasza praca. Dalej Hume stwierdziła, że również koalicja zasadniczo popiera reformę Narodowego Programu Ubezpieczenia NDIS, ale nie widzi powodów, dla których tak istotne zmiany miałyby być wprowadzane w pośpiechu.
1: I don't think that we should be afraid of having longer inquiries and better scrutiny, deeper scrutiny.
0: Nie sądzę, abyśmy powinni obawiać się dłuższych dochodzeń i bardziej wnikliwej, pogłębionej kontroli każdego projektu ustawy, niezależnie od tego, czy chodzi o reformy podatkowe, a właściwie tak zwane reformy i podwyżki podatków, które już przeszły, czy też o bardzo daleko idące zmiany w NDIS. Chcę jednak jasno powiedzieć, koalicja popiera zwiększenie przejrzystości i uczciwości w funkcjonowaniu NDIS. To program, który wymknął się spod kontroli i może być nie do utrzymania. Będzie kosztował Australijczyków zbyt wiele i może narazić na ryzyko osoby najbardziej bezbronne. Jednocześnie chcemy mieć pewność, że sposób wprowadzania tych mechanizmów jest właściwy. Dla rządu presja związana z uchwaleniem reform wynika w dużej mierze z oszczędności uwzględnionych w piątym budżecie federalnym ministra skarbu Jim Chalmersa. Sam Bennett jest dyrektorem programu do spraw niepełnosprawności w Grattan Institute.
2: Well, it's going to have a very significant impact, as you said. I think, you know, whilst there's been a lot of focus on other aspects.
0: Wpływ tych zmian będzie bardzo znaczący, choć wiele uwagi poświęcono innym elementom ostatniego budżetu federalnego, zwłaszcza reformom podatkowym. Istnieją mocne argumenty przemawiające za tym, że oszczędności związane z NDIS są jego największym atutem. To ponad 37 miliardów dolarów. Stanowi to więcej niż 1/3 wszystkich oszczędności przewidzianych w budżecie. Oczywiście, jeśli te oszczędności nie zostaną osiągnięte w kolejnych latach, zgodnie z założeniami, będzie to miało poważne konsekwencje dla innych obszarów finansów publicznych. Dr Bennett uważa, że pakiet reform proponowany przez rząd zawiera wiele korzystnych rozwiązań, a reformy strukturalne są konieczne, aby ograniczyć niekontrolowany wzrost wydatków. Minister do spraw NDIS Jenny McAllister powiedziała podczas posiedzenia Komisji Senackiej, że zmiany strukturalne są niezbędne, aby zapewnić długoterminową stabilność i trwałość funkcjonowania programu. Rząd przedstawił projekt ustawy, który zakłada, że do 2030 roku co najmniej 160 tysięcy osób zostanie wyłączonych z NDIS. Jednocześnie chce doprowadzić do uchwalenia tych przepisów jeszcze przed zakończeniem obrad parlamentu 2 lipca. SBS News ustaliło, że Zieloni poinformowali Partię Pracy, iż uchwalenie ustawy w tym terminie stanowiłoby dla nich przekroczenie tzw. czerwonej linii. W piątek senator Zielonych Jordan Steele John oskarżył minister do spraw NDIS Jenny McAllister o przedstawienie reformy jako działań mających na celu walkę z nadużyciami i oszustwami, podczas gdy w rzeczywistości prowadzi ona do ograniczenia wsparcia dla uczestników programu. Sam Bennett zgadza się, że kwestie oszustw i zapewnienia uczciwości systemu

0: temu stanowiły centralny element narracji rządu, uzasadniającej potrzeby reformy. Zaznacza jednak, że odpowiadają one jedynie za 2% przewidywanych oszczędności.
1: But I think it is also really important to know that whilst these measures are important,
0: myślę, że bardzo ważne jest również zrozumienie i choć te działania są istotne, to w rzeczywistości mają one znikome znaczenie z punktu widzenia trajektorii kosztów, ponieważ oszustwa nie są przyczyną tego, że NDIS stał się nie do utrzymania. Powodem są inne, poważne problemy strukturalne. Dodał, że większość oszczędności planowanych w ciągu najbliższych 2 lat, około 13 miliardów dolarów, ma pochodzić z ograniczenia wydatków na wsparcie związane z uczestnictwem społecznym i aktywnością społeczności lokalnej. Rząd proponuje 50% ograniczenie wsparcia przeznaczonego na uczestnictwo społeczne i aktywność społeczności lokalnej. Przebudowie mają również zostać poddane tzw. wsparcia podstawowe dla osób, które nie spełniają kryteriów kwalifikujących się do udziału w NDIS. Dotyczy to w szczególności programu Thriving Kids, skierowanego do dzieci z autyzmem lub opóźnieniami rozwojowymi. Zakłada się, że rządy stanowe i terytorialne zapewnią odpowiednie usługi do czasu wejścia w życie nowej metodologii cen, która ma zacząć obowiązywać od stycznia 2028 roku.
1: But it places a huge onus on states and territories and the
0: nakłada to ogromną odpowiedzialność na rządy stanów i terytoriów oraz na rząd federalny, aby działały szybko i sprawnie, tak by te usługi były gotowe na czas przed wprowadzeniem zmian. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że część osób pozostanie bez potrzebnego wsparcia i wypadnie z systemu. Senacka komisja badająca reformy NDIS przeprowadzi publiczne wysłuchania w przyszłym tygodniu, a swoje sprawozdanie ma przedstawić do 16 czerwca. Z SBS News na podstawie materiałów T. Mitchell dla programu polskiego opracował Dariusz Paczyński, SBS Polish.

Witam po reklamie, przed mikrofonem Joanna Borkowska-Surucić i zapraszam do wysłuchania dalszej części programu. Za chwilę nadamy korespondencję z Polski Przemka Przybylskiego. Następnie spotkanie z profesor Moniką Kusiak, na które zaprasza Mira Danielewska. Znana na arenie międzynarodowej polska geolog i polarnik wzięła udział w 7 ekspedycjach polarnych na Antarktydzie. Jako pierwsza Polka i pierwszy polski geolog. Jeśli ktoś z Państwa chciałby poznać panią profesor Monikę Kusiak osobiście, to jutro w konsulacie RP w Sydney jest organizowane spotkanie o godzinie 18:30. A teraz... W dzisiejszej audycji usłyszymy pierwszy podcast z najważniejszych wydarzeń Mistrzostw Świata FIFA w piłce nożnej mężczyzn 2026. SBS będzie przedstawiać historię z boiska i nie tylko. Od niezapomnianych momentów, wybitnych zawodników po kontrowersje. Dzisiejszy podcast przygotował Dariusz Paczyński. 10 czerwca 1950 roku urodziła się Anna Jantar. Ikona polskiej muzyki rozrywkowej, wykonawczyni takich przebojów jak chociażby Tyle słońca w całym mieście. Posłuchajmy.

0: Teraz już Przemek Przybylski i wiadomości z Polski.
1: Kłaniam się z Warszawy. Minister Obrony Narodowej Władysław Kościołek-Kamysz poinformował, że przekazał szefowi Pentagonu oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje, przeciwnie, może być jeszcze większe, napisał Kościołek-Kamysz na portalu X. Podczas konferencji prasowej w Warszawie Kościołek-Kamysz wyjaśnił, że przesłał na ręce sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha pismo w tej sprawie. Jak wyjaśnił, jest to wynik majowej ofensywy dyplomatycznej rządu oraz dobrych relacji prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem. Zrobimy wszystko, żeby zwiększać obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Stworzymy takie warunki, które będą atrakcyjne dla naszego amerykańskiego partnera, podkreślił wicepremier. Dodał, że rząd inwestuje w obecność żołnierzy USA na terytorium Polski po 15 tysięcy dolarów rocznie za każdego z nich. Obecnie w Polsce stacjonuje średnio rocznie około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Polska jest trzecim krajem NATO w Europie pod względem liczby obecnych wojsk USA. Więcej żołnierzy stacjonuje tylko w Niemczech i we Włoszech. Obecność wojsk amerykańskich w Polsce ma jednak charakter rotacyjny. Żołnierze zmieniają się regularnie, a infrastruktura pozostaje własnością Polski. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje wprowadzić przepisy, które zobowiążą wszystkie restauracje w Polsce do podawania klientom darmowej wody do picia. W projekcie ustawy o odpadach i odpadach opakowaniowych czytamy, że restauracje, bary i kawiarnie z miejscami siedzącymi będą miały obowiązek spełnić życzenie klienta, jeśli ten poprosi o wodę z kranu. Na jedną osobę będzie przypadało do pół litra wody. Dodatkowo musi być ona podana w naczyniach wielokrotnego użytku. Termin wejścia w życie tych przepisów to 12 sierpnia. Zdaniem pomysłodawców powszechny dostęp do darmowej wody pitnej nie tylko zmniejszy ilość śmieci, ale także zachęci Polaków do picia wody zamiast gazowanych napojów, niejednokrotnie słodzonych. Inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest naszą krajową odpowiedzią na wytyczne Komisji Europejskiej, która zaleciła wszystkim państwom członkowskim promowanie wody w lokalach gastronomicznych. A propos wody, właśnie zakończyła się piąta edycja akcji Czysta Odra. Ponad 31 tysięcy uczestniczek i uczestników z Polski, Czech i Niemiec zebrało 228 ton śmieci, nie tylko nad Odrą, ale w całym jej dorzeczu, które obejmuje niemal pół Polski. W akcji wzięli udział mieszkańcy 114 gmin w 6 województwach: śląskim, opolskim, dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Sprzątano Odrę oraz jej dopływy, m.in. Bóbr, Pełcznicę,

Sekłocką i Wartę. Z roku na rok liczba uczestników tam rośnie i to bardzo cieszy, bo wskazuje, że rośnie świadomość ekologiczna wśród mieszkańców nadodrzańskich miejscowości. Ludzie lubią wyjść z domu nad rzekę, miło spędzić czas w towarzystwie rodziny i znajomych, a przy okazji zrobić coś dobrego dla środowiska, mówi Dominik Dobrowolski, inicjator akcji Czysta Odra. Wśród zebranych śmieci największą część stanowiły opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania szklane, w tym małe butelki po alkoholu, czyli tak zwane małpki, a także odpady budowlane, samochodowe i przemysłowe. Trafiały się też nietypowe znaleziska, zardzewiałe rowery i hulajnogi miejskie, elementy osprzętu statków czy lodówki. Ponadto wolontariusze zebrali także 980 zużytych opon. Dodajmy, że we wrześniu wystartuje czwarta edycja bliźniaczej inicjatywy, czyli akcji Czysta Wisła. A na koniec sport i fantastyczny sukces 24-letniej Mai Chwalińskiej w tenisowym turnieju French Open. Młoda Polka jest pierwszą w historii zawodniczką, która dotarła do finału imprezy, choć zaczynała ją od kwalifikacji jako nierozstawiona i zupełnie nieznana tenisistka. A jeszcze kilka tygodni temu nikt nie spodziewał się, że Maja Chwalińska może zrobić w Paryżu taką furorę. Tenisistka nie znajdowała się nawet w pierwszej setce rankingu WTA. W turnieju szła jednak jak burza, pokonując w kolejnych rundach wyżej notowane rywalki i dopiero w 10. meczu w wielkim finale uległa 19-letniej Rosjance Mirze Andrzejewej 3-6, 2-6. Maja Chwalińska szturmem zdobyła serca Polek i Polaków, którzy masowo oglądali jej mecze w telewizji i mocno dopingowali w internecie. Po finale było mnóstwo gratulacji i podziękowań. Za Mają pierwszy wielkoszlemowy finał. Głęboko wierzę, że nie ostatni. Tym razem się nie udało, ale i tak jesteśmy z ciebie bardzo dumni, napisał premier Donald Tusk. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki podkreślił, że Chwalińska jest inspiracją dla młodych sportowców, m.in. pod względem walki, charakteru i niezłomności. Cała Polska jest z pani dumna, zaznaczył. O czym z Warszawy dla Radia SBS Przemysław Przybylski.

0: Wybierz sbs.com.au/Polish jako stronę główną startową. Najświeższe wiadomości, aktualności i rozrywka na stronie sbs.com.au/Polish. Podobają Ci się audycje SBS Polish? Bądź z nami w kontakcie na naszej stronie Facebooka. Polub nas. Podziel się z nami swoimi opiniami. SBS Polish na stronie Facebooka.
1: Można słuchać polskiego programu SBS w smartfonach, online i w radiu.

0: Staruszek Świat i Anna Jantar. Co możemy teraz powiedzieć? Wtedy to były lata 70., a teraz nam się jeszcze bardziej zestarzał. W każdym razie przed nami rozmowa z naszym gościem i oddaję mikrofon Mirze Danielewskiej.
1: Perf, wita Państwa, Mira Danielewska. Przede mną Monika Kusiak, polski geolog, polarnik, znana na całym świecie kobieta, która 8 stycznia 2022 roku postawiła stopę w oazie Bungera na Antarktydzie, gdzie nigdy wcześniej nie było Polki ani polskiego geologa. Profesor Monika Kusiak, geolog i geochemik izotopowy, pracowała zarówno na skrajnej północy, jak i na odległym południu globu. Wzięła udział w 7 ekspedycjach polarnych. Kim jest Monika na co dzień? To przede wszystkim człowiek niezwykle dynamiczny, odnoszący znaczące sukcesy w skali światowej naukowiec. Badaczka wyjeżdża jesienią do ośrodka badawczego NASA w Houston w Stanach Zjednoczonych. Będzie realizować projekt, który dotyczy próbek marsjańskich z meteorytów, a także księżycowych próbek z misji Apollo w kontekście badania początków Ziemi. Monika Kusiak odwiedziła właśnie Perth, w którym mieszkała przez 3 lata przed 10 laty. A więc zacznijmy od początku. Jak to się zaczęło?
2: Pamiętam taką moją rozmowę z tatą jeszcze jako mała dziewczynka, która tylko lubiła się uczyć, tak mówiłam, ale by fajnie było tak nic nie robić, tylko się całe życie po prostu uczyć. Wtedy mi tata powiedział, ależ tak można, po prostu zostań naukowcem. Wiele lat minęło. Po studiach zostałam asystentem w Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, w Instytucie Nauk Geologicznych. Miałam 2 małych dzieci i zobaczyłam taką możliwość wyjechania do Japonii. Zaaplikowałam. No i dostałam stypendium. Wyjechaliśmy wszyscy całą rodziną do Japonii. I tak to się zaczęło. Karierę zrobiłam chyba jakoś przypadkiem. Mam 2 dzieci, chciałam dodać małych, ale one były małe 20 kilka lat temu. One towarzyszyły mi zawsze i właściwie to one były najważniejsze. Z Japonii praktycznie wróciłam ze skończonym doktoratem, z materiałem na doktorat. Wtedy pracowałam w takiej grupie karbońskiej, zajmowaliśmy się Górnośląskim Zagłębiem Węglowym. Obroniłam doktorat, z wyróżnieniem zresztą, ale muszę przyznać, że nie było to dla mnie takie jakieś bardzo interesujące. Chciałam zawsze zajmować się początkami Ziemi. O Australii marzyłam zawsze, jakoś jeszcze w czasie studiów, kiedy mnóstwo moich znajomych wyjeżdżało do Stanów. Ja jakoś myślałam o tym, żeby pojechać do Australii. I tak się jeszcze zdarzyło, że udało mi się spotkać kiedyś na konferencji w Wietnamie profesora Simona Wilda,

0: Curtin University w Perth, który zaproponował, że mogę napisać projekt, możemy wspólnie napisać taki projekt na stypendium Marie Curie i spróbować go złożyć. No, napisałam ten projekt i ten projekt dostał finansowanie. W ten sposób całą rodziną znaleźliśmy się w Australii w 2011 roku. Jeszcze wcześniej przy okazji otrzymałam projekt w fundacji Group of Eight, tak więc zaczęłam na UWA, potem na Curtin i dzięki temu spędziliśmy wszyscy prawie 3 lata w Perth.
1: 14:33, 8 stycznia, wylatujemy w kierunku oazy Bangera.
0: Tak się również złożyło, że grupa polarna, badania polarne, naukowe polarne w Polsce są bardzo mocne. Wynika to głównie z tego, że Polska ma stację na Spitsbergenie, to jest największa wyspa archipelagu Svalbard i tam właśnie co roku jeżdżą polarnicy i było to, jak mówią, w czasach komuny jedyne takie miejsce, w które można było wyjechać za granicę. Ta grupa polarna często również prowadziła badania na wyspie Króla Jerzego w Antarktyce Zachodniej. To jest tam stacja Arstowskiego. Dostałam taką propozycję w roku 2011, żeby do tej stacji Arstowskiego pojechać z ekspedycją. Był to dość krótki wyjazd, był to wyjazd tuż przed Australią. Jednak ta Antarktyda zachwyciła mnie. Ta Antarktyda spowodowała jakiś taki czar i magię. Mimo, że zawsze mi się wydawało, że lubię ciepełko, to rzeczywiście na tej Antarktydzie było mimo chłodu, mrozu, wiatru, było cudownie i wspaniale. Lubię też tak mówić, kto powiedział, że raj to palmy. Przecież raj to tam, na Antarktydzie, tam gdzie nie ma drzew, nie mówiąc o palmach. Nie ma perspektywy, nie ma takich punktów reperowych często, jest czyste powietrze, biegają małe pingwinki i rzeczywiście to miejsce wspaniałe i urokliwe jakoś stało się takim ważnym elementem mojego życia. Gdy zaczęłam stypendium w Australii, zaczęłam zajmować się tymi skałami, najstarszymi skałami na świecie, to pierwsze skały, do których miałam dostęp, pochodziły z archiwum Geoscience Australia, właśnie z takich ekspedycji w latach 60., 70. do kompleksu Napier. To jest część Antarktydy, w której nie było od lat 80. nikogo. I to jest część Antarktydy zupełnie, zupełnie różna od tej, w której Polska ma swoją stację. Dzięki tym moim badaniom wiele udało się wyjaśnić na temat początków Ziemi. I to właśnie te badania na Antarktydzie były takimi, dzięki którym stałam się osobą rozpoznawalną na świecie. Jednakże ta część Antarktydy jest częścią, o której nawet Australijczycy marzą, by wrócić. Te badania początków Ziemi w Australii zaczęły się na skałach z Antarktydy. Dostałam próbki z Geoscience Australia w Canberrze, próbki z ekspedycji z lat 60., 70., takie, które przeleżały w archiwum kilka dekad. I właśnie dzięki moim badaniom wiele procesów udało się wyjaśnić na temat początków Ziemi. Odkryłam też metaliczny ołów w ziarnach cyrkonu, co zmieniło nasze trochę myślenie w ogóle o badaniach wieku, określania wieku metodą uran-ołów. I także ta Antarktyda stała się bardzo ważna dla mnie, jednakże to miejsce w kompleksie Napier, z którego miałam próbki, w którym nie byłam, miało zupełnie inne skały niż te, które są na wyspie Króla Jerzego Arcowskiego, gdzie mamy skały bardzo młode. Po powrocie z Australii spędziliśmy jeszcze rodzinnie rok w Szwecji, w Sztokholmie. Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk zainteresował się moją osobą i zaproponował mi współpracę przy reaktywacji stacji imienia Antoniego Dobrowolskiego, stacji, która się znajduje się w

0: zupełnie innej części Antarktydy Wschodniej. To jest stacja, na której nie było Polaków przez 42 lata wcześniej i Instytut nasz i Polska prowadził negocjacje i możliwości, by tam wyjechać i się znaleźć. Cztery osoby z naszego Instytutu pojechały tam do stacji Dobrowolskiego w oazie Bangera i mieliśmy możliwość reaktywowania tej stacji. To jest bardzo interesujące miejsce na Ziemi. To jest takie miejsce, w którym flagę między innymi wieszał Centkiewicz. I to jest miejsce, w której niestety Alinie Centkiewicz Rosjanie nie pozwolili przybyć, nie pozwolili jej zejść na ląd. Dzięki temu ja też jestem pierwszą Polką, pierwszą zresztą i do tej pory jedyną Polką, która była tam w tej stacji. My, czworo naukowców, czworo profesorów, spędziliśmy 37 dni pod namiotem, troje z nas pod namiotami, w których sprzątaliśmy stację, zajmowaliśmy się jej reaktywacją, prowadziliśmy monitoring sejsmiczny i magnetyczny. No ja jako geolog, ja również pobierałam próbki skalne. Miałam taką okazję przejść ogromne obszary tej oazy Bangera, 200 kilometrów. Zresztą przytachałam na tych moich pleckach też około 200 kg próbek. Spróbowaliśmy tę stację podnieść na nogi, by sprzątać również środowisko, nie tylko to, co było w stacji, ale wokół przez te wszystkie lata. Wiemy, że w stacji bywali nie tylko Rosjanie, również Amerykanie, Norwegowie, nie wiemy kto jeszcze. Wiatr i warunki atmosferyczne to spowodowało, że wokół stacji było mnóstwo szkła, brudu, śmieci, kable, tych rzeczy jakichś metalowych, nawet gwoździ i baterii, czegoś co było używane w latach 50. do budowania tej stacji. Teraz sytuacja jest taka, że Polska, która no nie ma lodołamacza odpowiedniej klasy lodowej, by się przebić przez te lody Antarktydy, nie za bardzo ma możliwość i dotarcia do tej właśnie części Antarktydy Wschodniej. Z tego powodu również te moje obecności różne w Australii i próby negocjacji z kolegami Australijczykami, by znaleźć się na ich statku i by wspólnie jakąś australijsko-polską ekspedycję zorganizować i być tam w tej stacji. No oczywiście przede wszystkim dla mnie jako naukowca najważniejszy jest program naukowy i taki program wspólnie z Australijczykami mamy, ale dla nas jako kraju tym ważnym byłoby, żeby te budynki poprawić, przygotować, odświeżyć i rzeczywiście je naprawdę przygotować do takiego miejsca, które byłoby schronieniem podczas wszelkich prac terenowych i ekspedycji w tamtej części Antarktydy. Drugi luty, pierwsza 24. Wiatr, prędkość ponad 80 km na godzinę, a ja muszę wyjść z siku.
1: Nie wiem, jak wyjść z namiotu.
0: Dwie stacje na Antarktydzie imienia Henryka Arstowskiego oraz Antoniego Dobrowolskiego zostały nazwane imionami dwóch podróżników, którzy znaleźli się na statku Belgika, na statku Gerlacha, w którym brał właśnie udział również Amundsen. O ile badania naukowe na stacji Arstowskiego trwają i są badaniami kontynuującymi się przez cały rok od wielu lat, o tyle w stacji Antoniego Dobrowolskiego były cztery już w tej chwili ekspedycji, ta nasza czwarta po 42 latach nieobecności. Tam nie ma zimowników, nie można zostać na noc, nie można zostać na zimę antarktyczną, nie ma takich warunków. No i to jest dla mnie miejsce bardzo również szczególne, specjalne, gdzież dzięki temu miejscu jestem jedyną Polką, która w ogóle w tym miejscu była. Co dalej naukowo? W sierpniu będę brała udział w takiej wielkiej konferencji antarktycznej w Chile. Cały czas staramy się o to, żeby znaleźć się w ekspedycji australijskiej, czy najchętniej australijsko-polskiej, do oazy Bangera, by móc tę stację rzeczywiście nie tylko zrewitalizować, ale by móc prowadzić tam badania naukowe. Jednakże oprócz badań początków Ziemi mam też swój taki inny naukowy plan. Zostałam niedawno stypendystką Fulbrighta i będę miała taką możliwość, żeby w NASA w Houston prowadzić badania materii pozaziemskiej, zarówno badania Księżyca, jak

i Marsa i będą to badania w kontekście, jak wyglądała ta nasza Ziemia wtedy, w czasie, gdy była jeszcze młoda, gorąca, na samym początku swojego istnienia, 4,5 miliarda lat temu. Te badania oprócz Antarktydy i oprócz tych badań polarnych, które poza Antarktydą również prowadzę na Grenlandii i Labradorze w północnej Kanadzie, to się w tej chwili rozszerzą o badania kosmosu i materii pozaziemskiej właśnie dzięki współpracy z kolegą z NASA. Spędzę tam kilka miesięcy i mam nadzieję, że w przyszłym roku, kiedy wrócę do Perth, będę w stanie jeszcze coś opowiedzieć na ten. Wczoraj wiatr był tak potworny, że po prostu nie dało się spać, a namowie porwało namiot, połamało stelaż. Dzisiaj obudziła mnie cisza. Jest 5 rano, jest zupełnie cicho. Wychodzę z namiotu. Śnieg. Bielusieńko dookoła. Dzisiaj pada śnieg. Z Perth przygotowała dla Państwa Mira Danielewska.

0: Podczas tegorocznych Mistrzostw Świata FIFA 2026 mężczyzn w piłce nożnej będziemy przedstawiać najgorętsze tematy rozgrywek. W trakcie rozgrywek usłyszymy opinie ekspertów i kibiców oraz spojrzymy głębiej na mecze, które będą śledzone przez miliardy widzów na całym świecie. Dziś przyjrzymy się odważnym decyzjom trenera Tonego Popowicza, który ogłosił skład drużyny Socceroos, w tym powołania dla tej drużyny Cristiana Volpato i Tete Yengiego. Witam i zapraszam do wysłuchania raportu World Cup Daily.
1: So I think we've shown that we're not afraid to play the youngsters.
0: Myślę, że pokazaliśmy, iż nie boimy się stawiać na młodych zawodników. Czy za 4 do 8 lat będą jeszcze lepsi? Bez najmniejszych wątpliwości. Ale to nie znaczy, że już teraz nie są wystarczająco dobrzy. Tony Popowicz ogłosił 26-osobowy skład australijskiej drużyny narodowej na tegoroczne FIFA World Cup. I zgodnie z przewidywaniami, w składzie znalazło się kilku zaskakujących zawodników. To wyraźny sygnał, w jaki sposób selekcjoner chce, aby jego drużyna podeszła do Mistrzostw Świata. W ciągu najbliższych kilku minut przeanalizujemy skład reprezentacji i zadamy sobie pytanie, które wielu z nas sobie również zadaje. Czy ta grupa zawodników jest w stanie doprowadzić Australię dalej niż do fazy grupowej Mistrzostw Świata? Przejdźmy do analizy. To właśnie ten zespół zmierzy się z reprezentacjami Stanów Zjednoczonych, Paragwaju i Turcji. Dla większości piłkarzy będzie to ich pierwszy występ na Mistrzostwach Świata. W tym dla jednego z zawodników, który w ostatniej chwili w dramatycznych okolicznościach zmienił swoją sportową przynależność narodową z Włoch do

0: Australia.
1: Look, he's a very talented player, young player. So it's another young player that he's
0: To
1: doing well in
0: bardzo
1: Serie A.
0: utalentowany
1: Also
0: młody
1: plays
0: zawodnik.
1: well.
0: To kolejny młody
1: Can be
0: piłkarz,
1: much better.
0: który dobrze
1: Young,
0: radzi
1: so he has
0: sobie
1: a
0: w
1: lot of
0: barwach
1: growth and
0: Sassuolo.
1: potential there, which
0: Może być jeszcze
1: pretty much
0: lepszy,
1: sums up a lot
0: ponieważ
1: of
0: jest
1: young
0: młody.
1: players at the moment.
0: Wciąż więc ma przed sobą ogromny potencjał i możliwości rozwoju. W zasadzie to dobrze podsumowuje wielu naszych obecnych zawodników. Tak Tony Popowicz mówił o 22-letnim Christian Volpato, który został powołany do reprezentacji w ostatniej chwili. Stało się to również 4 lata temu, po tym, jak Volpato, urodzony i wychowany w Sydney, odrzucił zaproszenie do gry w zespole narodowym od ówczesnego selekcjonera Grahama Arnolda przed Mistrzostwami Świata w 2022 roku FIFA w Katarze. Drugim zawodnikiem, którego nazwisko zdominowało informacje dotyczące decyzji Popowicza, jest występujący w Japonii napastnik Tete Jengi.
1: I saw some games online of him playing in Scotland.
0: Widziałem kilka jego meczów w internecie, gdy grał w Szkocji. Obserwowaliśmy go. Prowadziliśmy monitoring, robiliśmy notatki na jego temat i na tym etapie zostawiliśmy sprawę. Następnie przeniósł się do Japonii i zobaczyliśmy, że gra dobrze. Regularnie występuje w bardzo dobrym klubie. Oczywiście rywalizuje w Lidze Mistrzów. Potem pojechałem obejrzeć go osobiście, zobaczyć jeden z jego meczów i od tego czasu cały czas pozostaje w naszych myślach. Jeśli chodzi o profil zawodnika, jest on bardzo inny od wszystkiego, co mamy tutaj, jeśli chodzi o jego warunki fizyczne i obecność na boisku. Tony Popowicz powiedział, że zawodnik o wzroście ponad 6 stóp i 6 cali, to znaczy około 198 cm, bardzo się rozwinął i w ostatnich 4 miesiącach regularnie grał w meczach. To będzie 6 z rzędu występ zespołu australijskiego na Mistrzostwach Świata. Tylko 7 zawodników z 26-osobowej kadry, w tym kapitan Matt Ryan oraz weteran Matthew Lecky, brało wcześniej udział w turnieju tej rangi. Poza składem znaleźli się m.in. weteran Martin Boyle, obrońca Rolls, napastnik Brandon Borello oraz bramkarz Joe Gauci. Decyzje Popowicza sugerują, że jest on gotów podejmować skalkulowane ryzyko. Taka strategia może w dużej mierze zdefiniować występ Australii w tym turnieju.
1: They're fearless. I like them to be more fearless than what they are, because I think
0: oni są bez strachu. Chciałbym, żeby byli jeszcze bardziej bez strachu niż są teraz, bo myślę, że czasami przychodzi to z dojrzałością i doświadczeniem. Gdy pojawia się presja, zamykają się trochę w sobie, a potem, gdy zrobią 2 lub 3 dobre akcje, można zobaczyć, jak się otwierają, rozluźniają i wracają do swojej naturalnej gry. Jeśli zawodnicy tacy jak Christian Volpato lub Tete Jengi odegrają istotną rolę, decyzje selekcjonera mogą zostać uznane za ryzyko, które było warte podjęcia. Jeśli nie, krytyka może być bardzo silna, ale to jest rzeczywistość futbolu i poziomu Mistrzostw Świata. Tony Popowicz podjął więc jasną decyzję. To jest jego skład, jego wizja i jego ryzyko. Postawił na młodość w kluczowych obszarach, zrezygnował z kilku znanych nazwisk i wybrał grupę, którą uważa za zdolną do rywalizacji na światowej scenie. Australijska drużyna piłki nożnej zmierzy się z Turcją w swoim pierwszym meczu 14 czerwca o godzinie 2 po południu czasu wschodnio-australijskiego. Wrócimy ponownie przed Mistrzostwami Świata z kolejnymi specjalnymi odcinkami World Cup Daily, w których przyjrzymy się największym gwiazdom turnieju oraz kontrowersjom wokół rozgrywek. Najnowsze informacje o Mistrzostwach Świata znajdziesz w SBS News Headlines, gdziekolwiek słuchasz podcastów. Wszystkie 104 mecze Mistrzostw Świata będą transmitowane na żywo i bezpłatnie w SBS oraz dostępne w streamingu na SBS On Demand. Z SBS News, na podstawie materiałów Helieny Krishnamurthy, dla programu polskiego opracował Dariusz Paczyński.

Podczas trwającego 12 dni 73. Festiwalu Filmowego w Sydney zostanie zaprezentowanych ponad 200 filmów w wielu lokalizacjach w Sydney, m.in. w kinach w Newtown, Cremont i Randwick. Pełny program festiwalu mogą Państwo przeczytać na stronie www.sff.org.au. 13 filmów będzie rywalizować o nagrodę Sydney Film Prize o wartości 60 tysięcy dolarów. Jednym z filmów ubiegających się o tę nagrodę jest najnowsze dzieło Pawła Pawlikowskiego pod tytułem Ojczyzna. To właśnie ten tytuł przyniósł polskiemu reżyserowi prestiżową nagrodę za najlepszą reżyserię na tegorocznym festiwalu w Cannes. Film będzie pokazywany w piątek, 12 czerwca o godzinie 18 w State Theatre, również w State Theatre w sobotę 13 czerwca o godzinie 9.30. Ostatnia projekcja filmu w niedzielę 14 czerwca o godzinie 15.50 w Ritz Cinema Randwick. Są również inne produkcje z udziałem polskich artystów. The Good Boy w reżyserii Jana Komasy, znanego reżysera z filmów takich jak Boże Ciało, Mama, koprodukcja izraelsko-polska z Arkadiuszem Jakubikiem i Closure, dokument w reżyserii Michała Marczaka. Wszelkie informacje uzyskają Państwo na stronie www.sff.org.au. No cóż, a nasza audycja dobiega końca. Jeszcze mam dla Państwa piosenkę Anny Jantar. To chyba taka propos naszej audycji. Nic nie może wiecznie trwać i nasza audycja również. Życzę Państwu udanego popołudnia. Żegna się Joanna Borkowska-Surucić. A oto piosenka.